disco. Ano, DJ Disco. Remixoval tu věcičku. We like to party. Od Venga Boys. Takže trošku diska.